0: todo el reggae del mundo.
1: Każdy krok, który robię, wiem, że widzisz, dżadża, czuję twoją dłoń na mej głowie.
0: Reggae y otras hierbas.